0: Ja, poszło Hanan. Hanan de Bugur. Ja poszło w ty. Fajl, a mu da się kodin ci kanan, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kaperadion. Kaperadion.